Will Irish.

Mm-hmm.

Thank you.

play. Oompa-da-ba, oompa-da-ba.

instead of dying for a cause.

our history to end like the movie

Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny odcinek wybiórczej listy przebojów trójki, czyli powrotu do przeszłości. Dziś zapraszam na notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Oczywiście znowu się nazbierało masa piosenek, bo okazuje się, że tych piosenek nadających się do puszczania jest czasem nawet więcej niż w 90-tych latach. No zobaczymy. Staram się wybierać jak najlepsze, przynajmniej moim zdaniem. Dobra. 57 utworów mamy wszystkich. Polskich 27, zagranicznych 30. W ścisłym topie 30 utworów, 18 polskich, 12 zagranicznych, 2 nowości, 11 wzlotów, 13 spadków, bez zmian pozycji 6, 2 utwory wypadły z listy. Poczekalni 27 utworów, 9 polskich, 18 zagranicznych, 2 nowości, 1 powrót, 1, 2, 3, 6, 7 pozycji ex aequo. No to nie czekamy na oklaski, tylko jedziemy z poczekalnią. Zaczynamy od miejsca 50. Tu dwa utwory. Travis, spadek o dwie pozycje, utwór Walking in the Sun oraz Seal, nowość, utwór Walk on By. Przechodzimy do miejsca 49. Tu także dwie pozycje ex aequo. Na miejscu spadek o dwie pozycje Marcin Rozynek w utworze Nie pasuje, a potem The 411 w utworze Dump. Tutaj awans o jedną pozycję. Przechodzimy do miejsca 48 i tu też dwie piosenki, czyli pozycja ex aequo, Kane, awans o jedną pozycję, utwór Everybody's Changing i Ive Mendes, spadek o trzy pozycje, If You Leave Me Now. No i w końcu jest coś, co puścimy, na miejscu 47, spadek o 7 pozycji, grupa The Libertines w utworze Can't Stand Me Now. No, słuchamy.

Przechodzimy wyżej. Na miejscu 46 spadek o dwie pozycje, grupa Kombi w utworze Sen się spełni. Potem miejsce 45, awans o jedną pozycję, grupa Killer i utwór Liar. Następnie na miejscu 44, awans o jedną pozycję, Frameless w utworze I Try. Na miejscu 43, The Streets, awans o 6 pozycji i utwór Blinded by the Lights. Na miejscu 42 dwa utwory, Eminem, awans o 5 pozycji, Just Lose It, i tak jak tydzień wcześniej, Jarek Śmietana, A Story of Polish Jazz. Posłuchamy teraz 3 utworów. Na początek The Streets, Blinded by the Lights, potem Eminem, Just Lose It i Jarek Śmietana, A Story of Polish Jazz.

No i przenosimy się do miejsca 41. Tutaj stagnacja, status quo. Nihil Novi. Tak jak tydzień wcześniej Alanis Morissette, utwór 8 Easy Steps. Na miejscu 40 spadek o 4 pozycje Chylińska w utworze Zmysłowa. Tak jak Chylińska, będąc jeszcze śpiewając zespole ONA, była, no nie tyle znośna, co była, nawet się miło i słuchało, tak, potem kariera solowa to jest jakieś nieporozumienie. I stała się taką celebrytką, zresztą co widać teraz. Chyba raczej nie zwraca uwagi na to, co śpiewa, a na to, jak wygląda. Na miejscu 39 powrót na listę, grupa 3 dni później w utworze Kobieta Jesienna. A na miejscu 38 ex aequo dwie piosenki, Red Hot Chili Peppers i utwór Save the Population oraz Leonard Cohen Go No More Roving. To teraz posłuchamy 3 utworów, Alanis Morissette 8 Easy Steps, potem Leonard Cohen, Go No More A Roving i na koniec Red Hot Chili Peppers, Save the Population. Mam nadzieję, że ten Cohen pomiędzy Peppersami a Alanis będzie pasował. No, dobra muza zawsze pasuje. Co, posłuchajmy.

0: ocean.
1: Przenosimy się teraz wyżej. Przypominam, słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Władysław Bałtycki to wszystko prowadzi, a przedstawiam wam notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Przechodzimy teraz do miejsca 37. Tutaj także dwa utwory. Dydon, spadek o 3 pozycje, Sand in My Shoes. A potem, tak jak tydzień wcześniej, Nick Cave and the Bad Seeds w utworze Nature Boy. Potem miejsce 36, awans o 10 pozycji, KSU, utwór Nasze Słowa. A na miejscu 35, dwie pozycje, Robbie Williams, spadek o 2 oczka w utworze Radio, a także TSA, awans o 3 oczka, List 20 albo List XX. Nie jest sprecyzowany. Zakładam 20. Posłuchajmy sobie trzech utworów. Nick Cave and the Bad Seeds, Nature Boy. Potem KSU, Nasze Słowa. To jest wersja Unplugged. Tak mi się wydaje. I TSA, List 20.

No i kończymy tą poczekalnię. 35. miejsce, spadek o dwie pozycje, Robbie Williams. A to było, co ja mówię. 34. pozycja. Nowość, Sydney Pollack, Chomiczówka. Potem miejsce 33. Awans o 6 pozycji, Gwen Stefani i utwór What You Waiting For. Miejsce 32, tak jak tydzień wcześniej, Manic Street Preachers w utworze The Love of Richard Nixon. I miejsce 31, awans o 2 pozycje, Katarzyna Groniec, List do wroga. My posłuchamy dwóch utworów, Sydney Pollack, Chomiczówka, a potem Gwen Stefani, What You're Waiting For.

No i witam wszystkich w topie głównym naszej wybiórczej listy. Miejsce 30, nowość, coś co się zwie młynek kawowy. To coś ma swoich fanów, nawet bliskich mi, ale niestety ja nie jestem tego fanem. Utwór nazywa się Młynek Kawowy, Pekin, Złota 83. Na miejscu 29 nowość Myslowic, utwór Życie to Surfing. A na miejscu 28 spadek o dwie pozycje, grupa The Streets w utworze Dry Your Eyes. Po raz drugi dziś na naszej liście. Posłuchamy w takim razie Myslowic, Życie to Surfing, a potem The Streets, Dry Your Eyes.

Jak zauważyliście, ja trochę znowu przyspieszam, tak jak tydzień wcześniej. Nie gadam o pewnej części ciała Maryni, tylko staram się zmieścić w tych 2 godzinach. Tydzień temu mi nie wyszło, ale mogło być gorzej, uwierzcie mi. Dzisiaj też jest sporo kawałków, dlatego już nie gadam. To dla miłośników mojej erudycji, mojego oratorstwa bardziej. Terefery. Miejsce 27, awans o 3 pozycje od 2 tygodni na liście. Oczywiście, no widzę, zapomniałem powiedzieć, a dobra, pal licho. W poprzednim notowaniu, ile mają, w poprzednim wejściu, ile mają to na liście, ile są, jak długo. To teraz mówię. Na miejscu 27, awans o 3 pozycje. Hej, utwór Mugi od 2 tygodni na liście. A na miejscu 26 spadek o 1 pozycję od 12 tygodni na liście. Bjerk, utwór Oceania, nie wiem jak to naśpiewa po angielsku, to Oceania powinno być. Miejsce 25, spadek o 3 pozycje od 8 tygodni na liście. Grupa Ptaki, pisze się Ptaki, czyta się pewnie Ptaki. Utwór Chroń to, co masz. No to w takim razie te wszystkie 3 utwory teraz posłuchamy. Hej, Björk, Ptaki.

No i przechodzimy do dalszych piosenek. Przypominam, wybiórcza lista przebojów, notowanie 1189 to wybiórcza lista przebojów trójki. Ja wybieram, których utworów słuchamy. Miejsce 24, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście, Leszek Możdżer. Utwór zatytułowany Zdrowy Kołłątaj. Na miejscu 23 spadek o 3 pozycje, od 5 tygodni na liście, Pijama Porno, Wirtualni Chłopcy. Ja nie jestem fanem tego zespołu. Powiem nawet, że ten zespół mnie mierzi i drażni, ale to już któryś z kolei utwór, drugi albo trzeci w tych naszych prezentacjach, gdzie dochodzę do wniosku, że oni nie są aż tacy beznadziejni. Na miejscu 22 awans o 5 pozycji od 2 tygodni na liście, Grzegorz Turnał, Okutno. A na miejscu 21 spadek o 3 pozycje, od 5 tygodni na liście, grupa The Cure, utwór Taking Off. No to słuchamy. Pijama Porno, Wirtualni Chłopcy i The Cure, Taking Off.

No i oto tym sposobem znaleźliśmy się w pierwszej dwudziestce. Tu na miejscu 20 spadek o 3 pozycje. Od 15 tygodni Lady Punk, stacja Warszawa. Szybko przechodzimy do miejsca 19. Awans o 4 pozycje, od 3 tygodni na liście Ania Dąbrowska w utworze Inna. Na miejscu 18 spadek o 7 pozycji. Od 6 tygodni na liście Duran Duran, utwór Reach Up for the Sunrise. Powrót Duran Duran. Oni tam nie nagrywali przez ładnych parę lat, nagle pyk, wyskoczyli. Na miejscu 17 Kasia Kowalska, spadek o 2 pozycje, to co dobre, 14, od 14 tygodni na liście. A na miejscu 16 awans o 3 pozycje, od 3 tygodni na liście Kazik, utwór, który się nazywa Polska Płonie. Ja myślę, że po tych 21 latach to jest jakże adekwatny tytuł do tego, co się w naszym kraju dzieje. Polska Płonie. Posłuchajmy dwóch utworów, Duran Duran, Reach Up for the Sunrise i Kazik, Polska Płonie.

Miejsce 15. A tak sobie jeszcze myślę o tym Kaziku. No, gość potrafi pokazać palcem, trafić w sedno. Nie zawsze, ale często. Na miejscu 15 awansował 6 pozycji, grupa Raz, Dwa, Trzy, od 3 tygodni na liście utwór Tak Mówi Pismo. Strasznie przynudzili tutaj w tym utworze. Miejsce 14, spadek o 1 pozycję, od 7 tygodni na liście Brodka w utworze Ten. Na miejscu 13 spadek o 1 pozycję, od 11 tygodni na liście grupa Meridian w utworze Don't Hurt Yourself. A na miejscu 12 awans o 4 pozycje, od 13 tygodni na liście grupa Happy Set w utworze Zanim Pójdę. No to posłuchajmy sobie Brodka utwór Ten, a potem Happy Set utwór Zanim Pójdę.

No, zbliżamy się do pierwszej dziesiątki. Na miejscu 11 spada go dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Cedar gościnnie z Emily w utworze Broken. Czy ja powiedziałem od 14 tygodni na liście? Chyba tak. I spada go dwie pozycje. Na miejscu 10, tak jak tydzień wcześniej, od 11 tygodni na liście, grupa Manam w utworze To mi się śni. To już nie jest ten stary Manam, to już ten jest Manam chylący się moim zdaniem ku upadkowi, ale zawsze coś tam potrafili skomponować. Na miejscu 9 awans o 5 pozycji od 4 tygodni na liście Depeche Mode, Enjoy the Silence, ale wersja z roku 2004. Zremasterowana, zremiksowana, przede wszystkim zremiksowana, zupełnie nowe brzmienie, jakże dobrze się tego słucha. Na miejscu 8, tak jak tydzień wcześniej, od 10 tygodni na liście, Blackfield w utworze Blackfield. Na miejscu 7, od 9 tygodni na liście, spadek o dwie pozycje, grupa EM i utwór Kilka wyjść, a na miejscu 6 od 4 tygodni na liście, tak jak w poprzednim tygodniu, to samo miejsce, grupa Placebo i utwór 20 Years. To posłuchamy sobie trzech utworów. Manam, To mi się śni, Depeche Mode, Enjoy the Silence, wersja z roku 2004 i Placebo w utworze 20 Years.

No i teraz to już pierwsza piąteczka, a mamy dzisiaj w ogóle ciekawą sytuację, bo te utwory, które się znalazły na szczycie, to jakaś, kurczę, mamałyga totalna. Na miejscu piątym awans o dwie pozycje, od 4 tygodni na liście grupa Wilki i utwór Bohema. Z kolei na miejscu czwartym od 7 tygodni na liście spadek o jedną pozycję grupa U2 i utwór Vertigo. I tych dwóch utworów teraz posłuchamy, bo za chwilę pierwsza trójka i tam trzeba będzie pokombinować.

No to jesteśmy. Pierwsza trójka, wybiórcza lista przebojów, trójki, czyli powrót do przeszłości, notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Na miejscu trzecim... Dobra, na dwa pierwsze miejsca są w ogóle do odrzutu. Na miejscu drugim, tak jak tydzień wcześniej i od 7 tygodni na liście, grupa Maroon 5 i utwór She Will Be Loved. Dziękujemy, a na miejscu pierwszym Jam, tak jak tydzień wcześniej, utwór Do Kołyski, 8 tygodni na liście. Też dziękujemy. No i teraz uwaga, pik. To był ten dżingiel przeznaczony na miejsce pierwsze, ale niestety dziś miejsce pierwsze zajął band, który zajął miejsce trzecie. Awans o jedną pozycję od 10 tygodni na liście grupa R.E.M. Living New York. Naprawdę, chociażbym chciał, nie puszczę nigdy w życiu Jamu. Maroon 5 to też takie pitolenie. Dlatego R.E.M., który zajął miejsce trzecie, wygrywa w naszej wybiórczej liście przebojów. Miło było, jutro jest piątek, potem jest... Za tydzień się znowu słyszymy w wybiórczej liście przebojów, ja się nazywam Władysław Bałtycki, trzymajcie się ciepła, posłuchajcie Ariemu. Pa, pa, pa.

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicker. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dina, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży, hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Episode Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium. I autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, na przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co to mamy? 134. Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306. Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii, wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda nie jestem fanem takiego brzmienia werbla, niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są i grają w Berlinie, 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest, 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy, dobra 12 studio oczywiście, 26 sierpnia Wrocław CRK, tam złapiecie State Manufacture Terror, 27 sierpnia Praga, 28 Brno, 29 Zagrzeb, 30 Ilirska Bystrica, 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufacture Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror, prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Castet Foul Techniczny na koncercie Zróbmy Disorder. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Szmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

Tytyry. Tak, to już koniec. Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema, cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema, cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich Experimental Punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale Experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema, cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore pana. Francja, wybaczcie, Gimu, jak to się mówi?
1: Gimu.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie 2021-2022 rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, Ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimru z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce, 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozję, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Arms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer-punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

wkradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora, en cuerpo transieno de odio, czyli a trans body full of hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem, Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki, z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital, and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2018 roku z Toulouse we Francji dotarły informacje o znalezieniu kompletnej czaszki Gomphotherium prenaicum, tego gatunku słonia żyjącego w okresie miocenu, czyli około 20 milionów lat temu. Odkrycie jest wyjątkowo rzadkie, a czaszkę znalazł rolnik podczas kopania rowu do systemu nawadniania pola. Eksperci z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu stawili się na farmie i podczas delikatnych wykopalisk odkryli, że Gomphotherium prenaicum miał 4 kły i trąbę, którą używał do chwytania przedmiotów. Warto zaznaczyć, że to fascynujące zwierzę jest członkiem rodziny Gomphotheriadae. Odkrycie kości tego zwierzęcia jest bardzo istotne dla nauki i pozwoli na zdobycie nowych informacji na temat ewolucji słoniowatych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zagłada słoni. Możliwe, że tuńczyk błękitny to nie jedyny gatunek, który wkrótce może zniknąć z powierzchni naszej planety. Jak podaje Wacław Smil, według najbardziej wiarygodnych szacunków na początku XIX wieku na kontynencie afrykańskim mogło żyć maksymalnie 27 milionów tych zwierząt, przy czym faktyczna ich liczba wynosiła prawdopodobnie około 20 milionów. Obecnie populacja słoni w Afryce liczy znacznie poniżej miliona osobników. Główną przyczyną jest handel kością słoniową. Mniej więcej do 1860 roku eksport tego surowca z Afryki utrzymywał się na poziomie około 100 ton rocznie. Kość słoniowa była wykorzystywana m.in. do produkcji biżuterii czy klawiszy do fortepianów. Niestety, popyt na kość słoniową stale rósł. W XX wieku wywieziono co najmniej 40 tysięcy ton kości, co wymagało zabicia przynajmniej 12 milionów słoni. Współcześnie wcale nie jest lepiej. W Chinach popyt na kość słoniową nie słabnie. Między 2009 i 2014 liczba słoni w Mozambiku zmniejszyła się o połowę, do 10 tysięcy osobników. W tym samym czasie w Tanzanii zabito ich ponad 85 tysięcy. Winne są m.in. Chiny, gdzie kość słoniowa była niezwykle popularna. Na tyle, że pod koniec 2017 władze pod presją społeczności międzynarodowej zakazały handlu i przetwarzania tego surowca.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie, opalone, z wydepilowanym łonem. Są kobiety doskonałe, wyrzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone, odbarwione, całkiem zwiek.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki z archiwum Wax Trax. Dziś zapraszam na płytę zespołu Front 242, albo Front 242 właściwie. Płyta nazywa się Geography i została wydana w roku 1982. Lata 80. były złotym okresem dla muzyki industrialnej. W tamtej dekadzie kupowało się wszystko, co było na winylach. Skinny Puppy, Ministry, Frontline Assembly, Cabaret Voltaire, KMFDM, Nine Inch Nails, Laibach i oczywiście Front 242. Były też inne, ale te były najważniejsze. Front 242 byli moimi ulubionymi. Uwielbiałem ich zimny, new wave'owy, kraftwerkowy minimalizm i kompozycje były dźwiękami dystopijnej, niedalekiej przyszłości. Mogły być ścieżką dźwiękową do postindustrialnych krajobrazów, ruin, wypalonych i spalonych budynków, wznoszących się ku stalowo-szaremu niebu uporczywego deszczu. Geography właściwie nie był pierwszym albumem Front 242, który kupiłem. Był to Front by Front, ale od razu się w nim zakochałem. Zawsze byłem fanem krautrocka. Kraftwerk, Can i Noi to zespoły, których słuchałem na początku lat 80. i łatwo wyczuć wpływy tych zespołów na Geography. Brzmi trochę jak wczesny Human League, te same syntetyczne rytmy i przestrzenne analogowe syntezatory. Programowanie jest oszczędne i proste, co tylko potęguje surowy klimat albumu. Gdyby to był pokój, byłby to czysty, wyłożony białymi kafelkami i wysterylizowane laboratorium z ostrym oświetleniem liniowym i wolno migającymi maszynami. W przeciwieństwie do ich późniejszych albumów, które były podkręconymi, brutalnymi, elektronicznymi atakami, Geography zawiera proste rytmy i oszczędnie używane syntezatory. Album jest typowy dla innych nagrań z tamtego okresu, zawsze balansując na granicy mainstreamu i nawiązując do awangardowego eksperymentalizmu Berlina lat 70. You Man był przełomowym utworem na albumie, stając się hitem w klubach alternatywno-industrialno-gotyckich lat 80. Ze wszystkich utworów na płycie jest on najbardziej przystępny i najlepiej nadaje się do słuchania w radiu. Dialogues, GVDT i Operating Tracks są najbardziej charakterystyczne dla albumu, umiejętnie łącząc melodię, rytm i sekwencje programowe. Brzmią jak kompletne i w pełni spójne utwory, w przeciwieństwie do fragmentarycznych i opartych na partyturze utworów Art and Strategy i Geography Parts 1 and 2. Black, White, Blue brzmi jakby mogło pochodzić z albumu Cabaret Voltaire z jego syntezatorowymi dźwiękami o brzmieniu instrumentów dętych i wojskowym rytmem. Ogólnie rzecz biorąc, jest to mocny album, który stanowi poligon doświadczalny dla pomysłów, które pojawiły się na kolejnych wydawnictwach, gdy zwiększył się poziom hałasu i wzmocnione brzmienie agrobeat zaczęło zyskiwać na popularności. Oto utwory, które przed nami. Operating Tracks, With Your Cries, Ardent Strategy, Geography 2, You Man, Dialogues, Last Inkling, GVDT, Geography 1, Black, White, Blue, Kinetics i Kampfbereit. No to posłuchajmy sobie. Front 242, Geography, rok 1982.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przesłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści.

Please, to the rock star. He took the good stuff.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Witam serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia, drugiej w nowym 2024 roku. Ten nowy rok zaczęłam od dość mocno osobistej audycji, czyli zaprezentowania 10 zespołów, które ukierunkowały mnie muzycznie. I postanowiłam teraz troszkę pociągnąć serię tych osobistych audycji. Jak widać, chyba początek roku nastraja mnie troszkę sentymentalnie. Dziś cofnę się więc do początków istnienia mojego wydawnictwa Hardcore Tattoo Records i zaprezentuję Wam część numerów, na ile nam oczywiście czas pozwoli, z mojego pierwszego wydawnictwa. To płyta, od której powstało tak naprawdę Hardcore Tattoo Records, czyli składanka, która nosi tytuł Hardcore Tattoo for Friends for Fun. Składanka ukazała się z okazji 5-lecia studia Hardcore Tattoo w 2017 roku. Płyta miała być przede wszystkim ukłonem w stronę kapel, którym przez 5 lat mieliśmy przyjemność organizować koncerty, a także oczywiście w stronę osób, które na te koncerty przychodziły. Jako Hardcore Tattoo organizujemy koncerty w Krakowie i rzadziej na Śląsku od 2012 roku. Niestety nie wszystkie zespoły udało się zmieścić na jedną płytę, także mam nadzieję, że wkrótce zrobimy drugą część tejże składanki. Spora część zespołów, których utwory znalazły się na płycie, zawiesiło działalność lub całkowicie się rozwiązało. Część ma inny skład niż ten, który był obecny na naszych gigach. Ale wszystkie te kapele, wszyscy tworzący je ludzie na zawsze pozostaną częścią naszej działalności. W dużej mierze to znajomi, kumple, a nawet przyjaciele. Więc te numery i ta płyta mają dla mnie tym większe znaczenie. Tym bardziej, że z tymi zespołami, z tymi koncertami, imprezami i z tymi ludźmi mam naprawdę masę fajnych wspomnień. Tak jak wspominałam wcześniej, tą składanką rozpoczęłam całkiem nowy rozdział mojej działalności. Hardcore Tattoo, które do tej pory było głównie studiem tatuażu, portalem muzyczno-tatuatorskim i organizatorem koncertów, zaczęło również wydawać płyty. Tak narodziło się moje oczko w głowie, czyli Hardcore Tattoo Records, i tak światło dzienne ujrzała pierwsza płyta, ponieważ to ja wybierałam kawałki na to CD, więc jest to taka moja top playlista z 2017 roku. W dzisiejszej audycji skupimy się na zespołach, które niestety już nie istnieją, a które znalazły się na tej składance. Zaczynamy od zespołu Hardwork, jednej z moich ulubionych polskich kapel, o ile nie ulubionej kapeli. I nie chodzi tu tylko o ich muzykę, którą zresztą uwielbiam, ale także o to, że bardzo lubię chłopaków prywatnie, szczególnie perkusistę Mesa, z którym przyjaźnię się już od lat. Zresztą to z nim zrobiliśmy pierwsze koncerty pod szyldem Hardcore Tattoo Records w Krakowie i Tarnowskich Górach w 2012 roku. Oczywiście grało na nich Hardwork razem ze Stoneheart ze Śląska i Sophie Scholl z Zielonej Góry. Mesjasz, mam nadzieję, że mnie słuchasz. Przesyłam pozdrowienia z Krakowa. Hardwork to był też drugi wydany przez nas zespół. CD ukazało się z numerem 003 po składance i Little Boyu w wakacje 2018. I niestety, jak się okazało, to była ich ostatnia płyta, bo w październiku 2019 ogłosili, że Hardwork przestaje istnieć. Teraz posłuchamy kawałków, które znalazły się właśnie na mojej składance. Najpierw Nic nie trwa wiecznie, numer z ostatniej płyty pod tym samym tytułem, a potem kawałek Jestem kim jestem ze świetnej epki z 2012 roku Dla takich chwil.

To był zespół Hard Work, mimo że już nie istnieje, na pewno poświęcę im jeszcze kiedyś jakąś moją kolejną audycję. Podobnie zresztą jak zespołowi Minority ze Śląska. To jedna z kapel, które grały regularnie na organizowanych przeze mnie koncertach. Co ciekawe, w 2001 roku mieliśmy okazję zrobić im jeden z pierwszych ich koncertów w ogóle, które zagrali po założeniu kapeli. Nie było jeszcze wtedy nawet Hardcore Tattoo, nawet nie było w planach Hardcore Tattoo. Koncert odbywał się w Ostrowcu Świętokrzyskim, z którego pochodzę. Ja tam byłam wtedy bardziej towarzysko i no nie byłam tam organizatorem, ale troszkę pomagałam przy tym koncercie. To była bardzo fajna impreza, zarówno sam koncert, jak i after. Kto był, ten wie. W tym roku mija już 23 lata, jak się znam z chłopakami, przynajmniej z tymi, którzy byli od początku w kapeli. Posłuchajmy teraz numeru Minority One More Time.

Zostawiamy teraz Śląsk za sobą i mkniemy dalej. Kolejne trzy zespoły, które już nie grają, naprawdę szkoda, ale pozostaje mi się cieszyć, że miałam okazję ich poznać i zresztą mieli możliwość u mnie zagrania. Zresztą część z tych osób dalej znam. Pierwszy koncert Dintoiry z Wrocławia zrobiliśmy w Krakowie w czerwcu 2013. 2 lata później zagrali ponownie. Bardzo się z chłopakami polubiłam. Sama zresztą wielokrotnie jeździłam do Wrocławia na koncerty przez nich organizowane. I posłuchajmy teraz właśnie numeru Dintoiry jednym głosem, a zaraz potem zakopiańskiej Omerty, kawałka Cruel Hand, tutaj pozdrowienia dla Pinara, oraz Fightback Bercha z Nowego Sącza, kawałek System i tutaj pozdrawiam Miłosza.

Tak, słucham sobie tych numerów ze składanki i przypomniał mi się jeden koncert, który zrobiłam dokładnie 10 lat temu w swoje urodziny, 10 stycznia 2014 roku. Tak, miałam wczoraj urodziny, ale w tym roku świętowałam je nie na koncercie, ale na snowboardzie, na stoku. Ale wracając do koncertu sprzed 10 lat, zagrały wtedy trzy kapele: Crosshood, Sophie Scholl i What Friendships Means, przepraszam. Super impreza, bardzo fajne uczucie było posłuchać wtedy 100 lat ze sceny. Cały czas tę imprezę pamiętam. Odbywała się ona w zaprzyjaźnionej knajpie Kot Karola, która należała zresztą do Bałtyka. Bałtyk razem z nami, prowadzącymi audycję, tworzy teraz Radio Odzew. Gdyby nie Kot Karola, nie wiem, gdzie robiłabym wtedy imprezy. Większość koncertów w tym okresie, w latach 2012-2014, odbywały się właśnie w Kocie. Szkoda, że zarówno te zespoły, których słuchamy, jak i bar już nie istnieją. Ten bar, naprawdę tam były tak epickie imprezy, nasza ekipa nawet miała tam swój narożnik, świetnie łączący bar ze sceną. No to były naprawdę super czasy, no ale cóż zrobić, czas mija, zespoły kończą działalność, knajpy się zamykają. Taka niestety kolej rzeczy. Ale dobra, żeby znów nie było za sentymentalnie, posłuchamy teraz trzech wspomnianych numerów, trzech zespołów, które grały 10 lat temu w moje urodzinki. Po kolei będzie to Crosshood z Kielc, Na chuj ci oni, potem Sophie Scholl z Zielonej Góry, Westside Hardcore oraz kapela What Friendships Means, Każdy z nas swoje wie, zespół z Rzeszowa.

Teraz przenosimy się do Trójmiasta, skąd pochodził hardkorowy zespół Rat Race. Kapela rozpoczęła działalność w 2013 roku w Słupsku. Po paru zmianach skład ukształtował się jako trójmiejski. W 2015 zespół wydał płytę Consumption i rozpoczął intensywne koncertowanie. W 2 lata później zaczęli pracę nad kolejnym albumem, który ujrzał światło dzienne w 2018 roku. Tytuł Harder They Fall. I współwydawcą tego winyla było Hardcore Tattoo Records. To była w sumie też jedna z naszych pierwszych płyt, jeden z naszych pierwszych winyli. Niestety Rat Race nie istnieje od 2019 roku. Obecnie Piotrek i Radek z Rat Race udzielają się w nowej hardkorowej kapeli Dice Deal. To teraz posłuchamy kawałka Rat Race. Rób co chcesz.

Jedną z pierwszych zagranicznych kapel, która zagrała na koncercie pod szyldem Hardcore Tattoo, był hardkorowy zespół z Danii Spin Kick. Kapela istniała na scenie od 2006 roku. Teraz od kilku lat już nie grają. Jednak kiedy zespół istniał, jego członkowie dali się poznać jako niezwykle energiczni i żywiołowi, szczególnie jeśli chodzi o występy na scenie. W Krakowie zagrali w czerwcu 2013 w wspomnianym wcześniej klubie Kot Karola razem z polskimi zespołami Dintoirą i Nofą. Spin Kick przyjechali wtedy do nas kilka godzin przed koncertem, żeby zdążyć się wytatuować u nas. To był bardzo fajnie spędzony czas. Posłuchajmy teraz kawałka Spin Kick Stick Up Kids.

Tatuowanie kapel, które grały na organizowanych przez nas koncertach, to była już taka tradycja. Tak też się działo w przypadku zespołu Chelsea Smile z Holandii. Pierwszy raz zagrali u nas w Krakowie w lutym 2014 razem z Six Steps Forward i Nofą znów. Wtedy też wszyscy bez wyjątku wytatuowali sobie na nogach logo Chelsea Smile. Pamiętam, jak robiłam chłopakom zdjęcie tych ich nóg na chodniku przed moim blokiem po bardzo intensywnym i długim afterze. Zespołowi tak się spodobało w Krakowie, że wrócili do nas 3 lata później, w 2017, i znów zagrali pod szyldem Hardcore Tattoo. Ponownie zresztą z Six Steps Forward. Na scenie wystąpiły na tym gigu jeszcze dwie kapele Little Boy ze Śląska oraz zespół Troops of Doom Metalcore z Holandii. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy obecnie Chelsea Smile jest aktywne. Na pewno w 2022 szukali nowego wokalisty. Nie wiem, czy znaleźli, ale od tamtego czasu coś o nich ucichło. Posłuchajmy Chelsea Smile, Risk Tomorrow.

W 2015 roku razem z Bloodshed Remains, którego raczej nikomu ze sceny przedstawiać nie trzeba, zagrała druga mniej znana austriacka kapela Time for Revenge. Bardzo fajni, wyluzowani ludzie. Następnego dnia oczywiście też przyszedł czas na pamiątkowe tatuaże. Johnny z Time for Revenge pozazdrościł mi mojego małego napisu hejt na palcu i zrobił sobie dosłownie taki sam tatuaż. Oczywiście wcześniej zapytał, czy może sobie zrobić taki sam. Pamiętam, że poprosił mnie wtedy, żeby go nie oznaczać na zdjęciach na Facebooku, bo jego szef myśli, że jest chory, a on tymczasem wziął sobie L4 i przyjechał, żeby zagrać ze swoją kapelą w Krakowie. Niestety Time for Revenge już nie istnieje, a szkoda, bo umawialiśmy się na kolejne koncerty, niestety nie zdążyliśmy. Posłuchajmy więc teraz numeru Time for Revenge, Sleepwalk Through Reality.

0: Tak jak wspomniałam już wcześniej, słuchamy dziś numerów z naszego pierwszego wydawnictwa, składanki Hardcore Tattoo for Friends for Fun, która ukazała się z okazji pięciolecia studia Hardcore Tattoo. Płyta miała swoją premierę na jubileuszowym koncercie 14 października 2017 roku. Na niezapomnianej imprezie zagrały same zaprzyjaźnione kapele Hard Work, Little Boy, Rat Race, Casted, Paura oraz goście z Wiednia, czyli Spider Crew i Only Attitude Counts. Z tymi dwoma ostatnimi kapelami znam się już osobiście aż 10 lat i od tego czasu parę razy już grali u mnie w Krakowie, ale do początków jeszcze wrócę. Niestety w maju 2023 roku miałam gościć Only Attitude Counts ponownie. Nie zagrali, nie dojechali z powodu stanu zdrowia Majka. Co najgorsze, z tego też powodu zespół postanowił zakończyć działalność. I teraz Only Attitude Counts Make Amends.
1: Yo, what's up, man? Nah, man, just kicking back, listening to that new Spider Crew album. Shit, you know how it is. Nah, man, fuck that, you know what I'm saying? Yo, check it out, man. The means don't justify the ends, you know? It's like this. There's enough room on this rock for everybody. It's time to make amends.

Z poznaniem Spider-Crew wiąże się ciekawa historia. Pierwszy raz mieli zagrać w Krakowie na nasze zaproszenie w maju 2013. Bodajże dzień wcześniej, czy nawet w dzień koncertu, dali nam jednak znać, że nie dojadą. Podobno mieli problem z busem, ale podejrzewaliśmy ich wtedy o to, że zbyt mocno zaafterowali po koncercie dzień wcześniej. I po prostu olali Kraków, bo były im nie po drodze, tym bardziej, że do przejechania mieli bodajże 300-400 kilometrów. Oni jednak do tej pory się wypierają, że wcale tak nie było. Tak czy siak byłam na nich wtedy bardzo zła i obiecałam sobie, że skoro są tacy nieodpowiedzialni, to więcej ich do Krakowa nie zaproszę. Teraz mi się troszkę z tego chce śmiać, bo los chciał całkowicie inaczej, a my się ostatecznie bardzo polubiliśmy. Okazja do koncertu nadarzyła się dokładnie rok później, w 2014 roku, także w maju. Tym razem Spider-Crew dojechało. Świetny koncert w Kocie Karola zakończył się u mnie w mieszkaniu afterem, który do dziś pamięta każdy, kto miał okazję na nim być. Zebrało się na tym afterze również trochę towarzystwa ze Śląska. Wcześniej na koncercie pytałam Shona ze Spiderów, czy nie chce się następnego dnia u nas wytatuować, ale powiedział, że nie, bo będą musieli jechać i będzie za mało czasu. Jednak rano, kiedy chciałam zrobić chłopakom śniadanie, Shon uznał, że co ja robię, przecież jedziemy się tatuować i nie ma czasu na śniadania. I tak przy dźwięku maszynek after trwał kolejny dzień i naprawdę ciężko było się rozstać, a ja wciąż bardzo miło wspominam te dwa spędzone ze Spider-Crew dni. W końcu po afterze trwającym prawie dobę Spider-Crew opuściło Kraków, tak się jednak polubiliśmy, że było wiadomo, że szybko do nas wrócą. I oczywiście tak się stało. Kolejny rok, wrzesień 2015, Spider-Crew ponownie odwiedzili Kraków. Tym razem przyjechali z Only Attitude Counts. Skład w dużej mierze się pokrywa, więc te dwie kapele bardzo często jeżdżą razem. Oraz z Companion. Koncert odbył się w kawiarni naukowej i na frekwencję też nie można było narzekać. Zespoły Only Attitude Counts i Spider-Crew jeszcze kilka razy do mnie wracały, m.in. na wspomniany wcześniej koncert z okazji pięciolecia studia oraz rok później, w 2018, żeby zagrać ze Schizmą. Nie wiem, jaka będzie przyszłość Spider-Crew, w którym Mike też się udzielał, czy też zakończy działalność, czy będą zmiany składu. Zobaczymy. Jeśli przetrwają, to na pewno jeszcze ich zaproszę do Krakowa. I co? I tym samym dotarliśmy do końca, bo czas nam się kończy. To by było tyle na dziś. Koniec numer Spider-Crew, Still Crazy, But Not Insane. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień. I got nothing in common with them, with you. Don't you talk to me. They were insane. Now you're talking semantics. What if I told you insane was working 50 hours a week in some office for 50 years, at the end of which they tell you to piss off, ending up in some retirement village, hoping to die before suffering the indignity of trying to make it to the toilet on time. Wouldn't you consider that to be insane?

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pavulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda Old School Hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

W tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak, pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neorockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

0: Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nieczęsto trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści.
1: Oh! Oh!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę psychobilly. Powstały w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że taki oldschoolowy psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim old school psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Renault Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Renault Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80. dokładnie, w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of a carton, kid!

0: Never mind for me.
1: No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów Super Life.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na program Polskie Jazzy. Dziś mam przyjemność przedstawić wam płytę zespołu Pink Floyd. Płyta z roku 2020. Pianoforte Brutto Netto. Pink Floyd, nazywany towarem eksportowym polskiej kultury, to fenomen na krajowej, ale przede wszystkim zagranicznej scenie jazzowej. Repertuar grupy wyrasta poza tradycyjną definicją muzyki jazzowej i stanowi eklektyczną mieszankę klasycznej improwizacji, elektronicznego brzmienia drum and bass i jungle, a także punkowej energii. To najbardziej rock'n'rollowy zespół jazzowy i wrócił po kilkuletniej przerwie z nową płytą, wówczas Pianoforte Brutto Netto. To jak zwykle zupełnie nowe otwarcie i zmiana brzmienia, a jednocześnie esencja tego, do czego przyzwyczaił nas zespół. Wojtek Mazalewski mówił o tej płycie. Od dawna przygotowywaliśmy ten album i poświęciliśmy mu dużo czasu, żeby w pełni oddawał nasze pasje, przeżycia i przygody, jakich mieliśmy szczęście razem doświadczyć. Utwory powstawały podczas tras koncertowych i zaraz po nich, kiedy po powrocie do domu spływały wrażenia i emocje. Materiał dopracowywaliśmy na specjalnych sesjach wyjazdowych od Bieszczad po Centrum Muzyki Casa de Musica w portugalskim Porto. Podczas tych zgrupowań zespół odcięty był od świata i życia codziennego i poświęcaliśmy muzyce 100% czasu. Tym razem wszystko wzięliśmy w swoje ręce sami. Ten materiał nagraliśmy, wyprodukowaliśmy i po raz pierwszy mam poczucie, że brzmi to tak, jak powinno i ma moc. Początki tego procesu można datować na 2016 rok, dzięki czemu jest to kompletny, aktualny obraz muzyczny zespołu. Tak mówił Mazol wtedy. Materiał powstał podczas dwóch wyjazdowych sesji w pięknych okolicznościach przyrody, czyli między Bieszczadami a Portugalią. I tam słychać, że Wena chętnie odwiedzała muzyków. Bas, perkusja, trąbka, saksofon tenorowy, plus trochę elektroniki, instrumentarium niezbyt oczywiste dla rocka, ale panowie z Pink Floyd momentami dają czadu aż miło. Weźmy chociażby otwierający ten album utwór B4. Wstęp taki, że pozostaje tylko czekać, aż za mikrofon wskoczy Anthony Kiedis z tekstem Around the World. To zresztą nie jedyny fragment płyty w klimacie a la Red Hot Chili Peppers. Już sam tytuł płyty, a także okładkowa ilustracja zmusza słuchacza do myślenia. Kontrasty tych na płycie nie brakuje. Rock, bardziej jazzowe utwory, trochę funku, odjazdowe partie w duchu free jazzu. Coltrane przybiłby piątki. Taneczny puls. Dzieje się na Pianoforte Brutto Netto sporo, nieraz nawet w granicach jednego utworu. Tym większa sztuka, że wiele ciekawych pomysłów udało się zmieścić w ramach dosyć krótkich, zwartych kompozycji. Warto było czekać na to nowe dzieło zespołu. Pink Floyd, to jak powiedziałem, to nasza eksportowa marka i tym materiałem po raz kolejny udowodnili, że jest to opinia w pełni zasłużona. A co my tam mamy do wysłuchania? 12 utworów. B4, Pink Porto, Green Grass, Pośladki Niebios, Pink Diabol, Full Forward, Pink Pepper, Radio Pink Floyd, Kung Fu Express, Pinda Linda, Bum Dia Querida, Pink Sunrise. Na koniec. No to posłuchajmy, grupa Pink Floyd, rok 2020, piano, forte, brutto, netto.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Togo. Togo to niewielki kraj w zachodniej Afryce, który boryka się z wieloma problemami, a przede wszystkim z biedą. Znajduje się w pierwszej trzydziestce najbiedniejszych krajów na świecie. Ma burzliwą historię, która obejmuje kolonializm, walki o niepodległość i brutalne polityczne konflikty. Najsłynniejszą atrakcją kraju jest Kutamaku, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tam charakterystyczne gliniane domy nazywane takienta. Niektóre potrafią być dwupiętrowe i znajduje się w nich szereg pomieszczeń, w tym na przykład spiżarnie. Niektórzy obawiają się jednak, że jest to jedno z tych miejsc, które niedługo może zniknąć lub przynajmniej straci swój autentyczny charakter. Już dziś część mieszkańców prosi o drobne datki w zamian za fotografowanie ich domów. Togo jest również znane z religii wudu, która jest żywym elementem codziennego życia dla wielu mieszkańców kraju. Do dziś funkcjonują tam targi fetyszy, gdzie można znaleźć wszelkiego rodzaju amulety, czaszki czy zmumifikowane głowy zwierząt. Na miejscu lokalni kapłani doradzą, co wybrać i pomogą w przeprowadzeniu magicznych rytuałów. Należy jednak uważać na lotnisku, by nie przywieźć ze sobą pozostałości jakiegoś zagrożonego gatunku. Do dziś wiele osób wierzy w moc wudu. Według oficjalnych statystyk ponad 30% mieszkańców Togo wyznaje tradycyjne religie.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Launch of the heads. Ready? Go!

0: Jeszcze nigdy nie tańczyłam z policjantem. Zatańczy pan?
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Żeby setny był narcysta, Adaś musi być artysta. Zapraszam do tańca. One, two, three.

prawdziwie węgierski utwór na prawdziwie taneczną zabawę przy setnym wydaniu Narcysty, który właśnie już teraz jest i mam nadzieję, że powinienem tutaj wykrzyknąć głośne WUHU! Bo w końcu dotrwałem do tego momentu, aż w końcu będę mógł się z wami przywitać. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek i powiedzieć wam, że no to będzie dosyć nietypowe wydanie, chociaż chciałbym tutaj zastrzec, że jednak nowości będą i to sporo i przy okazji będziemy mogli sobie potańczyć, no bo w końcu setne wydanie zdarza się tylko raz na całą setkę. No i no wiecie doskonale, sam byłem trochę zestresowany jak to wyjdzie, bo miała tu przyjść moja bratanica, żeby ona mogłaby coś też zaśpiewać, ale zdecydowałem się na to po tym jak mnie trochę zdenerwowało to latanie za nią i ciągłe tam szukanie różnych zabawek i kur i tak dalej. Więc docencie to, że jednak jestem tu z wami i no oczywiście zacznijmy od pierwszej sensownej nowości, bo szkoda czasu, a że tak powiem nie chce mi się zwymyślać tego, że pięknie tu z wami być na tej antenie Radia Odzew już od dobrych 3 lat i czuć się troszeczkę takim zziajanym ziomkiem, który gra bardzo fajną muzykę. Bo Josh Da Costa, mój ulubieniec z Regal Deagle, wypuścił zupełnie nowy album zatytułowany New Wave Graveyard. I z tegoż otóż pięknego ogniska domowego samego Da Costy wypuściło się coś pięknego i uroczego, co oczywiście też ma w pewnym sensie twarz młodej, malutkiej dziewczynki, a jest nią Cordelia.

O zespole Regal Deagle mogą się rozpowiadać godzinami, zwłaszcza że odkryłem ich w 2015 roku, kiedy zasłuchałem się w albumie Format World, który pochodził on z 2010 roku, ale mniejsze o to, bo był to taki przełomowy okres, jeśli chodzi o moje poszukiwanie różnych wzorów w muzyce, kiedy to naprawdę czułem to, że w pewnym sensie jakoś rzadko, ale to rzadko się takich artystów spotyka, którzy tworzą muzykę, która nie brzmi tak samo jak wszystkie różne utwory nadawane w radiu, i to jest najbardziej najciekawsze z tego wszystkiego, że Josh dla DaCosta w miarę mówiąc wytworzył swój własny format, no i także tworzył takie disco-punkowe niezłe utwory. Polecam bardzo odsłuchać całą dyskografię Regal Deagle, jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany. No i nowy album Josha DaCosty jako taki. On oczywiście jest człowiekiem wielu talentów. Bębnił też kiedyś na jednym z albumów MGMT, więc naprawdę pod tym względem rzadko go gram u siebie w Narcyście, ale setne wydanie jest właśnie ku temu przyczynkiem do tego, żeby szerzej zapoznać się z jego twórczością, przynajmniej przez ten jeden możliwy utwór. A teraz będzie, skoro był Outcast, to oczywiście będzie Outlast, pochodzący z Włoch konkretnie zespół, i tam na chwilę we Włoszech się zatrzymamy, który ocieka mocno sludge'owymi takimi ryjącymi nie tylko beret, ale i także mózgi brzmieniami, ale nie aż takimi brain-rotowymi, dajmy na to, ale w pewnym sensie wypuścili bardzo przyzwoitą płytę, z której pochodzi utwór mówiący o tym, czego najbardziej brakuje nam jako samym ludziom, chociaż nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem słowo nam, ale nieważne. W każdym razie chodzi o to, że mamy nadmiar bodźców, które wykorzystujemy, i tak niestety nam jest jej mało, mało, mało. Oczywiście chodzi mi o dopaminę. Dopamine deficit teraz.

No, to jest mocne brzmienie pochodzące z Cagliari, o ile mi wiadomo. Outlast, takowy zespół możecie wyśledzić na Bandcampie oficjalnym tegoż i zajrzeć ich do nowego albumu, który jest całkiem naprawdę no, mocny pod tym względem, że jednak sludge'owa scena no, w ukryciu działa we Włoszech w najlepsze, a niektóre, że tak powiem, oznaki tejże twórczości no, też zdarzyło mi się słuchać i one są naprawdę dosyć pełne no, takich klimatów około, no nie powiedziałbym pochodzących z różnych zespołów typu tam Necromancy czy coś w tym rodzaju, ale no nawet chwyta, chciałbym to powiedzieć. Teraz zostajemy troszeczkę przy włoskich klimatach, a konkretnie przy gościu podającym się za tego, który oczywiście jest pod pseudonimem Bitterwell. Chciałem powiedzieć oczywiście gość, który się podaje za Bitterwella, ale no mianowicie chodzi o to, że wypuścił swoją epkę z utworami, których jest dużo, jeśli chodzi o taką no post-hardkorową jego naturę, a jeden z utworów bardzo mnie chwycił na tyle, że powinienem wam go teraz zaprezentować, czyli Sleep in a Flower.

parafrazując tekst z reklamy, może to jego urok, może to Bitterwell. Bardzo przyjemny utwór Sleep in a Flower i przy okazji też przyjemna epka, którą też na Bandcampie możecie tegoż gościa ogarnąć. No to przechodzimy teraz do rzeczy, których też w Narcyście nie gram za często, a w setnym wydaniu wyjątkowo to muszę zrobić. Mastodon wydał singiel zapowiadający coś większego, którego, no można by powiedzieć, może za niedługo nadejdzie. Z takim zacięciem na pewno kiedyś nadejdzie, ale kiedy? To nie wiadomo. Na razie oni wypuścili w powietrze bardzo piękny, ociekający riffami i przy okazji naprawdę sporym łupnięciem utwór o tym, że warto jeść na kolację czy śniadanie.

Snakes for Dinner i zespół Mastodon. Chłopaki nieźle garują, jak słychać w tym utworze, więc mam nadzieję, że to będzie początek czegoś większego. A w przypadku Seth Smiles, polskiego zespołu, pochodzącego oczywiście też z okolic chyba Warszawy, z tego co mi się wydaje, czy nawet Poznania, o ile sobie przypominam, chociaż nie mogę tak do końca tak sobie poukładać w głowie, no, to są młodzieńcy, którzy naprawdę wiele o sobie mówią, że są takimi no dosyć ludźmi mówiącymi o swoich emocjach, otwarcie, szczerze, bez jakiegoś lukru. I tak się składa, że znaleźli wspólny język wraz z Johnem Porterem, który się dograł do ich najnowszego utworu, jakim jest Plastic World.

biorąc pod uwagę to, że Sad Smiles, jak i John Porter, no artysta z takim dorobkiem, pochodzący oczywiście z Manamu, ale też z różnych innych projektów, także ze swojego John Porter Band oraz no też nawet Me and That Man oraz także z duetu z Agatą Karczewską. No człowiek z takim dorobkiem, no rzadko pojawiają się tacy artyści u mnie w Narcyście, a przyrzekam od tegoż wydania, że no będą się pojawiali częściej. Szkoda, że Riffle samego Johna Portera nie udało mi się go wytrzasnąć, ale no, co ja mówię tutaj o starszym człowieku, który no jest w pewnym sensie ikoną polskiego rocka, no też ikoną polskiego rocka mogą być też chłopcy i dziewczyny z Sad Smiles, od co? A teraz będzie taka mała przebłyska dwupiosenkowa, przy której nie będzie żadnej pauzy, dlatego że Phoebe Bridgers wydała ostatnio akustyczną wersję swojego pierwszego singla zapowiadającego nową płytę Last Weekend, zatytułowany Lost Boys. I tak się składa, że akurat nie poleci obok innego dosyć ciekawego artysty, czyli Josha Froma, który nie wiadomo kiedy ma zamiar z Queens of the Stone Age wypuścić coś nowego, ale wypuścił też nowy singiel Easy Street, czyli obydwaj razem się znajdą we wspólnym bloku startowym.

Piękny ten duet Phoebe Bridgers i Josh from Queens of the Stone Age. Obydwaj razem we wspólnym bloku i powiem wam szczerze, że mówiąc tym samym o Phoebe, to się spodziewałem takiego ryknięcia podobnego właśnie jak w wersji studyjnej utworu Lost Boys, ale musicie posłuchać oryginału, żeby zobaczyć, jak ona potrafi syknąć rykiem. No to teraz będzie też jeden z artystów, którego często nie gram u siebie w Radiu Odzew, a szkoda, no bo Billa Birda znam doskonale też przesłuchując album, który po raz pierwszy wysłuchałem, czyli Summer Is Gone, który mnie tak mocno zadziwił, że nieocenione są, że tak powiem, drogi twórcze samego króla, moim zdaniem króla Lofi, jakim jest sam Bill. No i w związku z tym, że rzadko go gram u siebie w swoich audycjach, to chciałbym wam was zapoznać z takim krótkim, miłym, ale przyjemnym utworem, a zaraz później będziemy robić taką małą dyskotekę. You're Someone Else tutaj przed wami.

Przyjemne, prawda? Bill Bert. Oczywiście mam zamiar kiedyś wypuścić wam więcej tychże ciekawostek z jego stajni w przyszłych Narcystach, o ile takowe będą. Chociaż chciałbym tutaj, żebyście teraz zapięli pasy i ze mną troszeczkę potańczyli. Bo teraz Fatboy będzie wraz ze Stonesami.

Moim skromnym zdaniem to hit tegorocznego lata, a teraz będzie hit lata chyba z 2013 bodajże, ale też w przyjemnym remiksie Alana Braxe. Evil Eye, Franz Ferdinand, też można tańczyć albo lunge'ować, enjoy'ować, jak to woli.

Jeśli chociaż choć trochę tupnęło liście nóżką przy tych utworach, to cieszcie się przynajmniej, że jednak macie dlaczego, bo to dziś jest ten dzień, w którym jest setne wydanie Narcysty i w którym troszeczkę mogę wam poszpanować takimi rzeczami, którymi zwykle nie gram u siebie na co dzień, a jedną z nich jest ten oto utwór, który moim zdaniem buja tak doskonale, że powinien też być tegorocznym hitem tego lata, a z jakiegoś powodu nim nie jest, bo to pewna pani od I'm Every Woman wraz z pewnym panem Snoopem.

0: wesoła.
1: Chaka Khan, chciałem tu zarapować jak Snoop Dogg, ale mi nie wyszło. Mianowicie dosyć przyjemny kawałek, naprawdę. Chciałbym wam z tym oczywiście was zastawić na całą resztę wakacji z tego prostego względu, że Narcysta Setny to oczywiście wydanie ostatnie przed moim 3-tygodniowym urlopem od radia. Spotykamy się dopiero gdzieś tak, czekajcie, żebym sprawdził. A no właśnie, 22 sierpnia się wtedy usłyszymy. Ja sobie tutaj troszeczkę wypocznę, wy na pewno także. Ty i wam wszystkim oczywiście dziękuję, bez względu na to, czy słuchaliście do końca, czy nie, bo miło z wami się spędza te sobotnie popołudnia, żebyście mogli posłuchać czegoś zupełnie innego i coraz bardziej przyjemnego, nie tylko szarpiącego, jeśli chodzi o druty, ale coś takiego skocznego i przyjemnego, czego wam będę jakoś starał się prezentować coraz częściej od przyszłego 101 Narcysty. Dzięki wam wielkie i na koniec sygnał mojej audycji musi zabrzmieć, i to w wyjątkowym wydaniu, bo koncertowym, ze stadionu Wembley. Ja się nazywam Adam Pachołek i życzę wam wszystkiego dobrego, miłych urlopów, jeśli ktoś w sierpniu robi, albo też ma zamiar gdzieś tak w inny sposób to wykorzystać. Aha, byłbym zapomniał, bo 1 sierpnia oczywiście jest 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, więc oddajcie hołd samym powstańcom, ludziom, którzy walczyli o tą wolną Polskę i przy okazji też no, o to, żebyśmy żyli bezpiecznie. Tak jak dzisiaj czujemy się dosyć niebezpiecznie z różnych powodów, tak pamiętajmy o tych, którzy naprawdę byli czegoś warci pewnej sprawy. No i przy okazji, no, cieszcie się tym, czym mamy, bo oczywiście może być to w końcu kiedyś zabrane. Tak samo jak pewne rzeczy nigdy nie są takie do końca pewne raz na zawsze. Także i ja sam. Dzięki wam wielkie. Bajow. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Okay.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina to cykliczny program, w którym przedstawiamy soundtracki warte uwagi. Dziś pragnę przedstawić płytę z filmu Spiral, czyli Spirala. Autorem tego wszystkiego jest Charlie Closer. No i płyta nazywa się oczywiście Spiral. Powiedzmy coś najpierw o filmie. To film, który wywindował franczyzę na ponad miliard dolarów w globalnym box office. Bo chodzi mi o wszystkie, to są wszystkie filmy z serii Piła. Spiral to jest część tego wszystkiego. I ten film, konkretnie Spiral, opowiada historię detektywa Ezekiela Zeke Banksa, którego gra Chris Rock, i jego początkującego partnera, którego gra Max Minghella. Obaj podejmują się śledztwa w sprawie makabrycznych morderstw, które niepokojąco przypominają makabryczną przeszłość miasta. Nieświadomie uwikłany w pogłębiającą się tajemnicę, Zeke znajduje się w centrum makabrycznej gry zabójcy. Awards Radar zachwyca się, że film jest nie tylko dobry, jest po prostu świetny. W rzeczywistości jest to z pewnością jeden z najlepszych filmów 2021 roku jak dotąd. Z pewnością daje to, czego chcą fani od tej marki. Jest krew, pomysłowe pułapki, mocny zwrot akcji, jest rozwój postaci, kreatywność, śmiałość wizji pasująca do oryginalnego dzieła. No i teraz muzykę do tego wszystkiego zrobił Charlie Closer, który omówił swoją ścieżkę dźwiękową w wywiadzie z Jeffem Amesem z pisma Coming Soon. Stwierdził tam, że w przeciwieństwie do większości wcześniejszych filmów z tej serii, duża część historii akcji w Spiral rozgrywa się na zewnątrz, a niektóre sceny rozgrywają się nawet w biały dzień, co zdarza się dość rzadko w filmach Piła. To skłoniło mnie do użycia jaśniejszych, ostrzejszych i bardziej perkusyjnych dźwięków w wielu scenach. Więcej perkusji budującej napięcie i mniej ciemnych i mrocznych faktur, które stanowiły kręgosłup tak wielu innych ścieżek dźwiękowych. Nadal jest tam mnóstwo dziwnych nastrojów i szokujących dźwięków, ale z dodatkową warstwą elementów, które pochodzą z perspektywy filmu akcji, a nie z miejsca horroru. To była dla mnie orzeźwiająca zmiana i jak tylko zobaczyłem wygląd tego filmu, wiedziałem, że moja praca stała się łatwiejsza, ponieważ nie mogłem się doczekać, aby użyć więcej tych elementów filmu akcji, aby poszerzyć zakres tych ścieżek dźwiękowych. Płyta została wydana w roku 2021, tak jak i film. Płyta została wydana w wytwórni Lakeshore Records. W dniu premiery soundtrack znalazł się na liście 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych iTunes. Cóż można jeszcze powiedzieć? No chyba nic, poza tym, że trzeba przedstawić utwory. Titles, Train Tunnel, Reprimands, Pilates, Bell's Body, Horror Show, It's Boss, Boss Wife, Camera's Work, Grab Pitch, Pop's Foot, Deliver Stick, Big Truck, Tide Rising, Money Bucket, Waste Time, Puppet Box, Wax Angie, No Glitch, Pop's Explorers, UK, OKU, Glass Thrower, Gotta Be Kidding, Be Partners, Zep 9. Śmiesznie się czyta takie tytuły. 26 utworów razem. No to co, Charlie Closer, soundtrack z filmu Spiral, rok 2021. Miłej zabawy, bo płyta jest zacna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie, opalone, z wydepilowanym łonem. Są kobiety doskonałe, wyrzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone, odbarwione, całkiem z wieku.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: El Chapo. Jest to osoba uważana za najpotężniejszego handlarza nielegalnymi substancjami na świecie. Mężczyzna obecnie odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności przedłużony o dodatkowe 30 lat bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. W stosunku do mężczyzny zasądzono również przepadek mienia o wartości niemal 13 miliardów dolarów. El Chapo obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu USP Florence Admax. To kompleks penitencjarny w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Każda cela ma biurko, stołek i łóżko, które są prawie w całości wykonane z betonu. Jest także toaleta, która wyłącza się, jeżeli jest zablokowana, prysznic z wyłącznikiem czasowym oraz umywalka. Okna w celach są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić osadzonym zapoznanie się z ich konkretną lokalizacją w kompleksie. Widzą przez nie tylko niebo i dach, więc zaplanowanie ucieczki jest praktycznie niemożliwe. Więźniowie mogą...

Jockey. The race course at Edmonton is 30 kilometers.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

war.

remember.